Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cze pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wszystko, chował dziecko, taki to był dobrotisko, ale robka tego chlopka rada nim jala. Štvero nových šatu, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovani, sama parada, chlopka